Nerwika Hector, loket w okno, wypnął, ale że się do hovna. A haters, upredala cała republika, widzę, mam sens, kariery.

fashion, jak steska. See nice girl, yeah wild boy. Bisto, yeah nah boy. Sexy, ale nie musisz mnie rozbić. Jackson, thriller, stanął jako zombie.

podaj wodę. Jedę do domu. Światło na dalce utika i kolor nie tak jako czas. Benzinowa bomba, lifestyle, patek, sobota.